0: Waras ora kowe?
1: Wah, ya retenteng.
0: Waras kowe ta. Nek kok jadi kok sindene, wah kowe kok ah.
1: Rada melek.
0: Lha kok rada melek.
1: Aku rada rindu aku.